0: AIREKA IRATIA.
1: AIREKA Antxeta IRATIA eta Radio Kulturaren IRATI Digitala.
2: What's your problem? No problem at all.